0: nawet nawet u nas Polsce wasz jest wielkością do rodziny, powiecie. Nie, to jest głowa kościoła w Polsce. Przyznała, że jest to film wstrząsający, podziękowała autorom. Dobrze, ale kolejka. Pan chwileczkę powiedział, że to głosił. Zaraz. To proszę się trzymać tego. Co przykładowo? Mówimy o to,
1: nie obraża. Słuchajcie, ja mam tylko pytanie, ja mam tylko jedno pytanie.
2: A tam pana chyba cały czas.